0: Inaanda 88.4 FM.
1: Sanbona sanbona sanbona balaleli benanda FM. Uluvo kwadubazana lo, uselinomhlanhla, umfoka ngwenye kwisiqhi sase Africa. Sisonke.